Črojuga se hlonca. Črojuga se hlonca, hlonca se hlonca, rub oblaka skreli modro uronca. Črojuga se hlonca, hlonca se hlonca, nehaje za potne ure, za štufe korke pres konca. Črojuga se klonca, klonca se klonca, rub oblaki s kjunon zeleno zaronca.

0: your way to heaven.
1: Ostanite uz Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.